0: nyamba pamoke na hela mtu wangu. Angalia, siwe pumilia kupunda au sio. Make sure kwamba unasaidia jako kwa kuwa la.
1: Chukua Signal *216# wali salia kwa sasa ni 235. Wakiingia inatoka, sikia kibwizo hiki.